0: Maria, gumbia slovo rosemar, vešoj si vora gorgi, josef keni nubi na nebu.
1: Šere o matero, šere vešoj gengeni o, šere bia slovo rosud rozbe zadrate letis.
0: Poeme šoj serija, gumbia slovo rosemar, sed rozbe zadrate letis.